Walk for me.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Musisz wypełnić los zmarnowaną szansą. Do przodu wiatr przynosi tylko jęk zawodu. Na jego skrzydłach czas powoli staje. Okruchy szczęścia, tylko tak się wydaje. Wiatr śpiewa swoje, a ja idę dalej.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Miriam Lipińska. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
3: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
2: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
4: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No, jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
2: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
5: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
2: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
1: Teraz sport. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
1: Przed nami słoneczny i ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
7: Autopromocja.
0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
7: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
8: lub w radiowych social media.
7: Autopromocja.
9: To już 7, mamy wtorek, 29 września. Ja jestem Daniel, mówię wam dzień dobry i razem jesteśmy do 10. Na pierwszy ogień wjeżdża nam A-Trip. Ten stacjonujący w Londynie producent wychował się w Niemczech, ale brzmieniowo no, wsiąkł w brytyjską scenę bez reszty. No, zresztą jego patenty na szybkie, bardzo świeże bity z takim garażowym zacięciem, no to dzisiaj naprawdę ścisła czołówka, o czym teraz przekonacie się sami.

To Clooney i pulsujące Back of the Club. Mamy 6 minut po 7 wtorkowe. No póki co w wielu miejscach w Polsce dość słoneczny poranek. Tytułowe tyły to może i całkiem niezła miejscówka, aby na chwileczkę schować się przed rozpędzającym się dniem. No ale z tak masywnym basiorem, no to po prostu nie da się przejść niezauważonym. Tym bardziej, że w kalendarzu świeci dziś moje absolutnie ulubione święto, bo to uwaga, dzień kawy. I to nie jeden wyjątkowy moment w roku, kiedy no potrójne espresso od rana nie jest aktem desperacji, no a po prostu taką, wiecie, oficjalną formą świętowania, celebracji. No i z takim kofeinowym zapleczem myślę pokonywanie nawet najbardziej stromych, porannych przeszkód, a takie wyskakują zazwyczaj raz po raz, no będzie dziś o wiele prostsze. Wszystkich miłośników kawy serdecznie pozdrawiam. Sam kocham kawę po stokroć, po prostu. Tymczasem u nas austriacki producent Kilian Kay, który też ma na to swój patent, serwując nam bardzo ciekawy zastrzyk tlenu na bazie legendarnego motywu Kate Bush. Myślę, że dobrze ten singiel i tę melodię znacie. To Running Up That Hill właśnie teraz w Bounce. Ja szybciutko zmykam zrobić pierwszą dzisiaj kawę. Mam nadzieję, że wy także.

To Julia Wieniawa i Szczere do bólu na ustach. W Bounce mamy 13 minut po 7, wtorkowy poranek. Przypomnę, w kalendarzu 29 września, październik bardzo, bardzo blisko. Zostajemy w temacie tego, co na ustach, lub raczej tego, co do nich dzisiaj trafia, no bo świętowanie Dnia Kawy, no trwa i trwać będzie w najlepsze. Równolegle w kalendarzu przypada dzisiaj także Światowy Dzień Serca. No i to właściwie idealny zbieg okoliczności, no bo mądrze dawkujmy kofeinę, aby napędzić głowę, no ale także dbajmy o odpowiedni puls, żeby ten dzień nabrał właściwego, bardzo równego tempa. No i do optymalnego ustawienia poronnego tętna, tego wszystkiego, żeby każda z czynności, którą wykonujemy, się świetnie zazębiała, mówiąc kolokwialnie i językiem młodzieżowym, banglała.

Idealnie nadaje się Don Dola. Ten producent, no, dobrze wie, jak stworzyć gęsty, house'owy groove, który z miejsca wpompuje nam właśnie wspomnianą krew w żyły, no ale bez zbędnego przebodźcowania. Tak jak o poranku lubimy najbardziej. Teraz u nas właśnie Don Dola i singiel San Fran Disco. Dokładnie, dobrze słyszycie. San Fran Disco, w kolejce już duet Disclosure. Będzie nastrojowe Willy Nelly.

prosto z płyty Caracal z 2015 roku, znakomite trio, bo to Disclosure, czyli bracia Howard i Guy Lawrence oraz oczywiście Quabs. Mamy już 22 minuty po siódmej. Tytuł tego numeru brzmi jak idealne zaklęcie na dobry start dnia, chociaż powiedzmy sobie szczerze, o tej porze bycie w pełni chętnym i zdolnym, tak jak mieliśmy w tym singlu, do działania, no to dla wielu z nas wciąż czyste science fiction. Ważne to dobrze wstać, napić się dzisiaj kawy, chociażby z uwagi na święto, które mamy w kalendarzu świąt nietypowych, bo to przypomnę właśnie dzień kawy, odpalić bounce, no i bardzo proszę, przepis na dobry początek dnia jest gotowy. Za chwilę u nas coś po polsku, bo to South Blunt System, czyli Szymon Chodyniecki, który no doskonale wie, jak zmalować coś, co przyciąga uwagę bardzo mocnym miejskim groove'em, no i ciekawym, solidnym tekstem nierzadko. Jeżeli szukaliście dzisiaj jakiegoś takiego, wiecie, wyrazistego akcentu na pobudzenie, poza kawą, no to trafiliście na bardzo dobry, dobry adres, bo to South Blunt System i Mural. No i sprawdźmy, co ten Szymon nam tutaj zmalował.

0: kolejce w Bounce Sony Foldera.
1: Wierzyłem w to, że mnie poskładasz. Pomyliłem rolę, po raz drugi popełniłem błąd, którego nie chciałem nigdy powtarzać.

To Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. W pół do ósmej w ten rześki wtorkowy poranek. No tytuł tego utworu brzmi jak taki szczery apel, który większość z nas no mogłaby teraz wystosować do swojej własnej kołdry najpewniej. No ale niestety codzienne obowiązki bywają pod tym względem absolutnie bezlitosne. Trzeba wstać, no i działać. Mam nadzieję, że razem z nami. Jeżeli chodzi o australijskiego producenta, no to doskonale potrafi zrekompensować te poranne niedogodności potężną dawką ciepłego, przestrzennego brzmienia. Tutaj bardzo ciekawy hausik. My tymczasem bardzo płynnie trzymamy tempo, ten najwyższy bieg. Mam nadzieję, że jakoś to wychodzi. No bo skoro wciąż celebrujemy ten dzień kawy, no i o tym dzisiaj będzie bardzo często, no to nas muzyczny puls musi utrzymać odpowiedni, no jednak podkręcony rytm. No i tutaj świetnie sprawdzi się Lockdown i Alexandra Price i bezbłędne Alive, które nawet jeśli gdzieś tam u was w Polsce o poranku nie świeci jednak słońce, tak jak za naszym radiowym studio, no to muzycznie wynagrodzimy to słońce stokrotnie. Z tego numeru wakacje wprost wylewają się.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Nick Evans Uli i przestrzenne Set Me Free w Bounce za kwadrans będzie ósma w ten rześki wtorkowy poranek. No, brytyjski weteran nowoczesnej elektroniki w wolnym tłumaczeniu apeluje tutaj o uwolnienie. No i patrząc na to, jak ogólnie rozkręca się czasami ten poranny ruch na ulicach, no to hasło chyba bezbłędnie trafia w nastroje wielu z was. Mam nadzieję, że te korki dzisiaj, w których obecnie stoicie, szybciutko się rozwiążą. No i na szczęście Dzień Kawy wciąż solidnie z nami współpracuje, mam wrażenie. A kofeina, no z każdym kolejnym kwadransem, mam nadzieję, będzie skutecznie ratowała, uwalniała nas od resztek zaspania. No dzisiaj podejrzewam to jedno czy dwa espresso, no z pewnością się przyda właśnie chociażby z okazji świętowania Dnia Kawy. Getz i Gansy z kolei doskonale wiedzą, jak uszyć bardzo gęsty bicior, no który pozwoli bez takich najmniejszych turbulencji przelecieć nad wszystkimi wtorkowymi obowiązkami. No i zapytacie, dlaczego przelecieć? No bo to Cloud 9, także muzycznie zabierają nas i was naprawdę wysoko. W kolejce już Chocolate Puma, przypomnę, o 7.55, kolejny dziś Bounce Newsy.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
2: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
1: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
3: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
1: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre w przychodniach z dnia na dzień. Jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
4: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
1: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: W całym kraju dziś słonecznie i ani kropli deszczu, a do tego ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i 24 w Lubuskiem.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
6: Reklama.

Kawowy wtorek, 29 września i 8 na zegarze. Ja jestem Daniel i mówię wam dzień dobry. Na starcie 8 duet, który na papierze brzmi być może dość egzotycznie, no ale kiedy zanurzymy się zdecydowanie głębiej muzycznie, no to robi robotę. To Moby w hicie Porcelain Bounce, a do tego magiczne dźwięki Artiego. Posłuchajcie.

Bardzo ciekawe, house'owe granie w Bouncie. To już 10 minut po 8. To taki troszeczkę garażowy numer, który, no, mam nadzieję, świetnie stawia na nogi w ten rześki. Cały czas rześki wtorkowy poranek. Temperatury do najwyższych tego poranka nie należą. Tytuł tego utworu brzmi jak taka obietnica na dzisiejszy wieczór. No, ale powiedzmy to sobie głośno. Na tym etapie naszym głównym celem jest to, aby ten dzień w ogóle nabrał sensownych porannych kształtów. A co będzie wieczorem, to oczywiście już się okaże. Całe szczęście obchody dnia kawy trwają u nas w najlepsze. Jeżeli właśnie dopijacie, no to smacznego życzymy. Podwójne espresso, kafe latte, flat white, zresztą moje ulubione. Nieważne, dzisiaj świetnie wchodzi wszystko. A jeżeli kawa, no to również i dźwięki, które pomagają w tym, aby ta kawa smakowała jeszcze lepiej. Mamy tutaj producenta Funkermana, który działający pod szyldem Reunited wziął na warsztat legendarny jamajski klasyk, no i ubrał go w idealnie skrojony nowoczesny groove. Możecie zastanawiać się, o co w tym momencie chodzi? No to ja wam chętnie powiem, bo to Sun is Shining, kawałek, który dobrze sprawdzi się z pogodą dzisiaj. W wielu miejscach w Polsce już bardzo mocno świeci słońce, daje o sobie znać od wczesnych godzin porannych, no a my kilka swoich groszy chętnie do tego dokładamy.

Love Beats, Kasia Grzesiek i Kłe Bonafide, wspólna euforia w Bounce. Mamy 17 minut po 8, wtorkowy poranek. No, ten rapowo-akustyczny lot potrafi naprawdę nieźle przestawić głowę, chociaż powiedzmy sobie szczerze, o tej porze prawdziwa euforia to dla wielu z nas po prostu pierwszy łyk dobrej kawy i to tak najlepiej z ulubionego kubka. Tymczasem u nas Jonas Blue, który dobrze wie, jak wycisnąć z każdej produkcji, no, maksymalnie, ostatnie dosłownie soki, niczym taką największą cytrynę, bo Londyńczyk wraca w kooperacji z tajemniczym projektem Who, no i serwuje drugie uderzenie swojego bardzo głośnego wakacyjnego singla. Jeżeli kojarzycie Single Girl, no to tym razem drugie, mam wrażenie, jeszcze lepsze, a już na pewno jeszcze bardziej bujające wydanie. Takie dźwięki, tylko w Bounce.

To męskie granie i bezbłędne supermoce w remiksie Two Infected w Bounce. Mamy już 28 minut po 8:00, wtorkowy poranek. W wielu miejscach w Polsce dość chłodny, ale słoneczny. To najważniejsze. No i tutaj umówmy się, posiadanie takich nadprzyrodzonych zdolności załatwiłoby dzisiaj bardzo dużo spraw, szczególnie jeżeli z kubkiem kawy w dłoni wciąż próbujecie takim rzutem na taśmę wygrać nierówną walkę z uciekającym czasem, i jesiennym już powolutku chłodem, ale do tego mamy jeszcze muzykę, także dzisiaj, mam nadzieję, damy radę. Tymczasem uciekamy za ocean, bo to Joey Youngman, działający pod szyldem Wolfgang Gartner, którego zresztą gramy chyba jako jedyni w Polsce, zanim zaczął kolekcjonować nominacje do nagród Grammy, słynął z tego, że zamykał się w studio na długie tygodnie, nawet miesiące, a czasami i lata, aby szlifować brzmienie do absolutnej perfekcji. Pamiętam te czasy, kiedy po różnych forach muzycznych zerkało się na to, co ten chłopak wyprawia. Naprawdę, włos na głowie się jeżył, ale oczywiście w tym bardzo pozytywnym kontekście. Dzisiaj ta precyzja posłuży nam za taki najlepszy poranny motywator do kawy, bo to This Is Your Life, Bounce, które jestem przekonany skutecznie postawi was na nogi.

0: kto jak kto, ale ten człowiek potrafi zrobić naprawdę kawał porządnego hałsiora. To Clapton i Miramar, singiel Beautiful Times Bounce. Za 23 minuty będzie już 9:00. Mamy wtorkowy poranek, to ostatni wtorek września. Główny sprawca tego muzycznego zamieszania od lat ukrywa twarz za taką charakterystyczną złotą maską weneckiego medyka, co zresztą doskonale udowadnia, że w tych realiach najlepszym poradnym lekarstwem na wszystko i tak pozostaje po prostu kawał świetnego grania. No i skoro o pięknych czasach mowa, bo to Beautiful Times, no to po odpowiedniej wtorkowej dawce kofeiny, bo dzisiaj również przypomnę Światowy Dzień Kawy, ten rozpędzający się jesienny wtorek, no mam wrażenie, powolutku zaczyna nabierać jakichś takich właściwych kształtów, bo pierwsze maile, no już odgrzebane. Pierwsze obowiązki prawdopodobnie także wykonane. Kawa również pierwsza być może wypita. Do tego warto dołożyć coś jeszcze. No i bardzo proszę, bo tutaj melduje się duet Sigma, Cameron, a także Joe, którzy od lat już no naprawdę dają radę, jeżeli chodzi o ten brytyjski drum and bass, ale w takim popowym wydaniu. No i tym razem mamy singiel Watching You w duecie z American Foster, który świetnie sprawdzi się jeszcze przed 9:00 w Bounce. Bardzo proszę.
1: Me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now.

0: to promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

to Swedish House Mafia The Weekend i magnetyczne Moth to a Flame. Za kwadrans będzie już dziewiąta. No, ten początek tego dnia wciąż wymaga, wydaje mi się, konkretnego wsparcia. No, ale dzisiaj mamy na to idealną wymówkę. No, bo w kalendarzu oficjalnie króluje Międzynarodowy Dzień Kawy. No, a my ciągniemy do ekspresów dokładnie tak mocno, jak tytułowa tutaj ćma do płomienia. No i skoro już o porannym pobudzeniu mowa, czas na podwójne muzyczne espresso i mało tego, od naszego rodaka, który gości w bansowym Bounce Department w każdy piątek po 20, bo to Skytech, Mateusz, który wziął na warsztat świetny numer holenderskiego duetu Another, dorzucając do niego dawkę groove'u, która no błyskawicznie, mam wrażenie, stawia do pionu. Ten kawałek w tym remiksie usłyszycie tylko w Bounce, także bardzo prosimy, zróbcie głośniej to Talk To You właśnie w remiksie Skytecha.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
4: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
3: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
6: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
3: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID.
0: Słuchaj Bałys przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
3: W całym kraju dziś słonecznie i ani kropli deszczu, a do tego ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i 24 w Lubuskiem.

To Sunshine, które świetnie otworzyło nam dziewiątą. Mamy wtorek, 29 września. Po drugiej stronie Daniel, kłaniam się niziutko i zapraszam do 10:00. A zapraszamy wspólnie z duetem Cascade i Julia Church single Blink prosto z nowego albumu Cascada, z którego single zresztą gramy bardzo często i gęsto na antenie Bounce. To teraz, natomiast w kolejce bardzo ciekawy house'owy duet Faultless, który no na Wisłoujściu naprawdę pokazał swoje możliwości. Teraz także w Bounce, to wszystko u nas już za chwilę.

Tak brzmiało tegoroczne Wisło Uście. To Voltness i ich rewelacyjne Make Me Soul of Bounce. Mamy 6 minut po 9 w ten wtorkowy poranek. Norbert i Mateusz w bardzo krótkim czasie udowodnili, że żeby wypracować support światowej czołówki i zaproszenia na największe festiwale, w tym chociażby właśnie Wisło Uście, wystarczy po prostu szyć bezbłędną, taką przemyślaną, a jednocześnie dającą mnóstwo energii elektronikę. No i ich produkcje wchodzą o poranku równie gładko, co kolejna dzisiaj kawa, a że mamy, słuchajcie, dzisiaj dzień kawy, no to lejemy po całości. Zostajemy tymczasem na rodzinnym podwórku, ale delikatnie zmieniamy muzyczny biegun, bo na horyzoncie melduje się już Liwka, no i singiel, który skutecznie przypomina, że w tym całym wtorkowym pędzie czasami warto gdzieś tam na moment stanąć, ewentualnie usiąść, wiecie, złapać oddech, no i po prostu odciąć się od nadmiaru bodźców. No bo środa, czwartek, piątek jeszcze przed nami. Trzeba odrobinkę wychillować, wyluzować, odstresować się. A kiedy? Jeśli właśnie nie teraz. Liwka i poza tobą nic, to właśnie w Bouncie. Powrót Liwki po singlowej przerwie.

To Simos, Axwell i kultowe 2 Million Ways. W Bounce mamy kwadrans po 9. No, ten house'owy klasyk od lat wyznacza trendy i brzmi do dzisiaj tak świeżo, że bez zerkania w metrykę naprawdę trudno przypomnieć sobie datę jego premiery. No, szczerze mówiąc, moja pamięć też domaga się już kolejnej kawy, no ale najważniejsze, że ten numer wciąż bezbłędnie ustawia nam puls i naprawdę daje radę. Zamiast jednak robić historyczne podsumowania, płynnie trzymamy tempo, no i sprawdzamy, co teraz, co za chwilę, no bo za starami brytyjsko-niemiecki duet M22, który dobrze wie, jak dostarczyć wam odpowiedni groove na ten poranek, tak żeby to świętowanie dnia kawy było jeszcze lepsze, bardziej przyjemne. Obiecaliśmy dzisiaj na antenie wyłącznie najwyższe muzyczne loty, zresztą jak zawsze w Bounce, czego dowodem jest oczywiście również to, co dzieje się na bounce.radio. Także w tym miejscu nie ma miejsca.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Zbliżamy się do 8:30, a w zasadzie mamy 9:26. Showtek, Trina i Wasting Our Lives w Bumpsie. No, tytuł sugeruje marnowanie czasu, ale umówmy się. Przy dobrze zaparzonej, zwłaszcza z okazji dzisiejszego dnia kawy arabice i odpowiednim radiowym tempie, każda sekunda tego dnia to po prostu dobrze zainwestowany czas i energia przede wszystkim. Tego wam wszystkim życzę. O utrzymanie tego stanu dba już nasza ekspertowa duma, bo to DJ Kuba i Nathan, czyli Kuba i Adrian, których gorąco pozdrawiamy. To duet, który od lat bez żadnych kompleksów dostarcza brzmienia na światowym wręcz poziomie. No i tym razem wspierani wokalem samej Sari The Warren rysują nam idealnie prostą linię do bardzo udanego wtorku. No bo mam nadzieję, że taki będzie. To White Lines, DJ Kuba i Nathan i właśnie Sara The Warren. Tego po prostu się słucha.

No, można powiedzieć dźwięki z niejednego osiedla i niejednej klatki schodowej, bo to Abradab i klasyczne miasto jest nasze w Banffie. Za 27 minut będzie już 10. No, a tak na dobrą sprawę, to mając w głośnikach taki miejski, bardzo osiedlowy groove, a pod ręką odpowiednią dawkę kofeiny, no to powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj miasto może należeć do nas, a raczej do was. Mam nadzieję, że ten wtorek przy takich dźwiękach upływa wam bardzo przyjemnie, niezależnie od wielkości korków, no i ilości spraw, które macie dzisiaj do załatwienia. Ważne, żeby z kawką gdzieś tam bardzo blisko w waszym polu rażenia. My jednak na tym nie poprzestajemy, jak zawsze, no i z pewnością nie zamierzamy dzisiaj funkcjonować na przysłowiowe półgwizdka, bo po pierwsze kawa, a po drugie 49%, bo norweski duet Royksopp już nam serwuje powolutku ten świetnie pulsujący singiel w remiksie Ingrosso, a także Steve'a Angelo. To wszystko u nas już za chwilę, ale powolutku na horyzoncie widać już także Kaideko i singiel On The Line, nasza nówka sztuka, która zresztą wleci dzisiaj do naszych social mediów, ale to wszystko w swoim czasie. No i mam wrażenie, że z takim muzycznym zapleczem ten wtorek po prostu musi wypalić. Jest zresztą dobry moment na to, aby dać lajka, łapkę w górę temu singlowi w naszej bounce'owej apce. Przypomnę, apka Bounce Radio dostępna jest w Google Play i sklepach App Store.

Cała świeżutka antenowa, nówka sztuka, czyli świetnie pulsujące On The Line w Bounce. Za 19 minut będzie już 10. W kalendarzu mamy dzisiaj również, słuchajcie, dzień głośnego czytania. Właśnie tak. Zanim jednak deklamować wam od rana lektury, no to po prostu głośno i wyraźnie czytamy we waszych myślach, serwując taki groove, chociażby jak właśnie On The Line, jakiego potrzebuje wasz wtorek. To przypomnę, ostatni wtorek września. A skoro już o mocnych wrażeniach, zresztą tych głośnych mowa, wyciągamy z rękawa prawdziwego asa, no bo przed wami Trails X i Puff z legendarnym Czuję Się Lepiej. Wszyscy, podejrzewam, z trójką z przodu ten kawałek dobrze znają, ale w remiksie, jakiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. Zresztą, granie wam rzeczy, których nie usłyszycie nigdzie indziej, to zresztą na naszej antenie całkowity standard. Także odpalamy Bounce zdecydowanie głośniej, Czuję Się Lepiej. To u nas teraz.

0: To Faithless, Disclosure i nieśmiertelna Insomnia w Bounce. Za 10 minut będzie już 10. Punktualnie o 10. Kolejne dziś Bounce Newsy. Jędras, który przejmie sterę już za kilka minut, zameldował się już w studio. No i krzyczy, rzucił tutaj od wejścia, że przy takich dźwiękach, czego Jędras nie można?
1: Nie mogę spać!
0: Właśnie, wszystko się zgadza. Spać się nie da, także no trudno o celniejszą recenzję. No a skoro jedni narzekają na brak snu, no to inni najwyraźniej nie potrafią przestać się tańczyć. No bo Junior Sanchez i Zoot Woman, single Can't Stop Dancing w Bounce już za chwilę. Tuż po tym kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym po prostu warto wiedzieć przed 10 i przed kolejnymi zadaniami, mailami, czy też kawą w pracy. Także koniecznie bądźcie blisko radia.

What I feel. What I feel. What I feel.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Miriam Lipińska. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
7: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
6: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
8: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te przez realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
6: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Bounce! Coś o pogodzie.
6: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
0: Reklama.
10: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.
12: To już 10, mamy wtorek, 29 września. Bounce Kickstart powolutku dobiega końca.
13: Bounce! Twoje hity są u nas. Bounce!
12: A to już Szaram i Party All The Time, które wlatuje w bounce'owy eter, podobnie jak Jędras, który za chwilę po raz kolejny przywita was po 10:00. Hej Jędrek, siemano.
13: Siema, witam wszystkich, Party All The Time.
12: No i jak tam Jędras po wczorajszym debiucie? Wyspałeś się?
13: Tak, wyspałem się, wjeżdżam z nową energią, już teraz będzie tylko lepiej, także zapraszam do słuchania.
12: No, muszę o to zapytać. Karolina nagrywała wczoraj?
13: Nie, już teraz nie. Słucha na bieżąco, także teraz pozdrawiamy.
12: Pozdrawiam serdecznie i ja, no i właśnie, Jędrek, muszę zapytać jeszcze, jak się podobało?
13: No bardzo się podobało, super, fajne uczucia. No i co, będę starał się jeszcze lepiej poprawiać to, co było niedociągnięte i będzie tylko lepiej.
12: Oj, no. Tam, pierwsze kody za płoty, jak to się mówi. Jędras in Bounce Office to już u nas za chwilę. Tymczasem Szaram, ja nazywam się Daniel, dzięki za dzisiaj. No i co, no i spadam.

Jest już 10 po 10, czyli moment, gdy poranny zryw już przeminął, ale przed popołudniowym zjazdem jeszcze trochę nam zostało. Siema, z tej strony Jędras i zaczynamy Bans Office. No i powiem wam w sekrecie, że hitów mamy całe mnóstwo. Tylko nikomu nie mówcie. Numer, który przed chwilą usłyszeliście, Brazilian Love od Dubheads, zapewniam, że gramy jako jedyni w Polsce. No, ten kawałek to miks brazylijskiego groove'u z elektroniką, a jego producent we własnych nagraniach często korzysta z nieoczywistych brzmień perkusyjnych, no i dźwięków natury, które doskonale było tutaj słychać. No i właśnie ten detal doskonale buduje ten unikalny klimat. Mamy wtorek, a ten gatunek pokazuje, jak muzyka potrafi łączyć różne kultury, niezależnie od dnia, tygodnia i miejsca na mapie. A już teraz Polska.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Moving to the Sun i Hugel, czyli Francuz, który swoją karierę zaczynał w sumie od remiksów, no a dziś jest jednym z głównych głosów europejskiej sceny. No a poza tym, nie wiem czy wiecie, Francja ma dziś bardzo słoneczną pogodę, no w sumie Polska też, więc temat słońca w tytule brzmi wyjątkowo sympatycznie. Wtorek, 10:25, czyli ten moment poranka, który, no kiedy kawa gra już takie drugie skrzypce, a my szukamy czegoś, co ruszy dzień dalej. Już za moment zrobimy mały krok w stronę bardziej ulicznych klimatów, bo czeka na nas Situationship od Sherme i Alberta RCB, czyli od house'u do hip-hopu z płynną zmianą nastroju.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

za 20 minut 11, no, czyli ta pora, kiedy dzień dopiero się rozkręca, ale my już dobrze wiemy, jak nie lubimy zamykać sobie opcji, tak samo jak Eldo. Granice to kawałek, w którym pokazuję, jak precyzyjnie buduję napięcie słowem i rytmem. Bez zbędnych ozdobników, po prostu konkretna narracja. No, a propos konkretnej narracji, przypominam, że dziś dzień głośnego czytania, także jeżeli dostaliście jakiś list, może jakieś pismo, to pamiętajcie, aby czytać je głośno i wyraźnie. No, a że ja już kawkę dzisiaj wypiłem, bo dzisiaj dzień kawy również, to mam nadzieję, że głos mam dosyć donośny. A już teraz nieco bardziej eteryczne rejony z Harvest Sky, O'Clow i Undersources. Każdy dzień ma swoje nieoczywiste momenty, także muzyczne.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Uwielbiamy ten klimacik. Jazzy, Chris Lorenzo z numerem Invisible. No, my nie chcemy być niewidoczni, słuchajcie, a wprost przeciwnie, chcemy, aby było o nas głośno. No i na pewno jeszcze będzie. Już za chwilę Bounce Newsy, z których dowiecie się najważniejszych informacji o tej porze, ale zanim to nastąpi, NDC oraz Fiora i Heartbeat Loud. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Sukces firmy Elona Muska, rakieta nośna Starship, po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
4: W całym kraju dziś słonecznie i ani kropli deszczu, a do tego ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i 24 w Lubuskiem. Bounce!

Mamy wtorek, 29 września, to jest Bounce Office. Jędra z tej strony, jedziemy! A kolejną godzinkę zaczniemy od Małpi i On Again.

Było Cosmic Girl, który w 2009 roku wydali wspólnie Christopher S., Brian Abbey, Quick Rama oraz Mike Candice. No i mimo, że utwór ma już swoje latka, no to dalej bangla. Słuchajcie, Bans, mamy wtorek, 11.12, czyli pora, kiedy dzień już nieco się rozkręcił, ale do lunchu jeszcze kawałek. Czyli dokładnie ten moment, w którym kawa sama przestaje wystarczać, no i może by tak jeszcze jedną.

słuchacie Bans Office. Z tej strony Jędra. Zegar na pulpicie pokazuje mi, że to już 25 po 11, więc jeśli od rana odliczacie minuty do końca pracy, no to możliwe, że jesteście już gdzieś w połowie drogi. Ja mam taką nadzieję, no i postaram się wam ten czas umilić oczywiście. Słuchajcie, holenderski producent Seth Hills jak zwykle dowiózł potężny bas z metką wytwórni Stamped Records, udowadniając, że w świecie nowoczesnego house'u czuje się jak ryba w wodzie. Zresztą z taką precyzją w studiu, no nie ma żartów. Chłopak zaczynał karierę od tworzenia oficjalnych remiksów dla samego Martina Garrixa, do którego zresztą należy Stamped Records właśnie. A już teraz czas na solidną dawkę hipnotycznej muzy prosto z Irlandii. Przed nami najnowszy numer, który wydała oficja Musical Freedom. Oto Moda z trackiem Part of Me.

Zbliża się za 20:12, więc jeśli wciąż czekacie w kolejce po drugą kawę, no to może być idealny moment na szybką ucieczkę od biurka. Słuchajcie, wrocławski artysta Beck Leves po raz kolejny udowodnił, że potrafi idealnie zbalansować solową wrażliwość z klasycznym rapowym sznytem. No a singiel Nie przechodzimy na ty, wydany nakładem Universal Music, udowadnia, że alternatywny hip-hop ma się w Polsce świetnie. No, ale czasem jednak warto skrócić dystans, zwłaszcza gdy pogoda za oknem zachęca do szukania tych cieplejszych klimatów, więc jeśli chcielibyście nieco przejść z nami na ty, to przypominam wam o naszym kanale Bounce na Discordzie, gdzie możecie zostawiać swoje opinie czy też propozycje, no i po prostu się z nami skomunikować. A przed nami absolutny hymn końcówki lat 90. nasączony zapachem oceanicznej bryzy. Legendarny już niemiecki duet Nalin i Kane w swoim flagowym klasyku pod tytułem Beach Ball.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Live for Something to znany utwór Electro House, którego twórcą jest brytyjski producent i DJ TCTS, czyli właściwie Sam O'Neill, który jako producent zgromadził łącznie ponad 259 milionów streamów na różnych platformach muzycznych. No mega dużo, niesamowite. Już za chwilę aktualne info, o którym warto wiedzieć jeszcze przed 12 w Bans Newsach. No ale zanim to nastąpi, to na playliście między innymi BBB, czyli Best BB Living od Aluny George, a także Most Precious Love, także zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
2: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
1: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: W całym kraju mamy nad głowami dużo słońca i błękitnego nieba, a do tego jest ciepło. Dziś na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
4: To już południe, wtorek i Bounce Office z tej strony Jendras. Siema! A już teraz coś dla małych świnek. Vanilla Ice i Little Bigs.

DJ Antoine oraz Klas i utwór This Time. No, klasa po prostu, szwajcarski producent i niemiecki król electro house'u stworzyli w 2007 roku hymn, który na stale wpisał się w historię klubowych brzmień. No, Klas znany ze swojego chirurgicznie wręcz precyzyjnego podejścia do basu, idealnie podbił radiowy potencjał tego utworu. Natomiast DJ Antoine, no cóż tu mówi, słuchajcie, w tym miejscu nie mógłbym nie wspomnieć, że kiedy miałem swoją pierwszą MP3, to DJ Antoine'a miałem tam 10 kawałków, no i ten kawałek również się tam znajdował, także łezka się kręci wokół, no a utwór odbija się echem. A propos echa, to przenosimy się w znacznie bardziej klimatyczne, zmysłowe rejony. Przed nami wokalistka i pianistka Annie Marie w remiksie od producenta Deep Domek i utwór Echo.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Irlandzki producent Ketama, który potrafi wycisnąć z klasycznych, surowych brzmień niesamowitą, dynamiczną, nowoczesną taką strukturę, co udowadnia z każdym kolejnym wydawnictwem tak naprawdę w swojej stajni G-Town Records, co zrobił także w tym utworze Comes and Goes. Mamy wtorek, słuchajcie, wskazówki minęły już 26 minut po 12, więc czas na oficjalne otwarcie drugiej połowy dnia i ostateczne pożegnanie porannego letargu. Słuchajcie Bounce Office, a z tej strony Jendras. Dzień dobry! No i trudno lepszy moment, by podkręcić tempo i płynnie wejść w zupełnie inny rodzaj miejskiej dynamiki, serwowany przez polskie podziemie. Domin oraz klasycznie wykształcona wokalistka Faustyna Maciejczuk w...

To był Łona i utwór Rozmowa, szczeciński raper, który udowodnił, że potrafi zamienić codzienny, życiowy dialog w absolutne mistrzostwo błyskotliwej liryki, no idealnie punktując naszą codzienność. Mamy wtorek, słuchajcie, pozostało 20 minut do 13, co oznacza, że pora lunchu dobiega końca, no i czas najwyższy wrócić do rzeczywistości. No a może jeszcze chwilka? Jeśli dysponujecie minutką wolnego czasu, to zapraszam Was, wejdźcie koniecznie na nasze social media, Instagram, Facebook czy też TikTok, bo dosłownie przed chwilą trafiła tam gorąca nówka rolka, a w niej nówki sztuki, czyli numery, które ostatnio trafiły na naszą playlistę.

A już teraz przenosimy się w rejony melodyjnego deep house'u, gdzie charakterystyczny wokal Easy Bizu napędza jeden z najnowszych hitów niemieckiego mistrza konsolety, Robin Schulz i Embers.

Utwór Gdy będziesz sam, wydany w lutym tego roku, to emocjonalny singiel stworzony w ramach projektu Księga Żywiołów przez Wiktorię Kidę i Oskara Cymsa, których to wieloletnia znajomość zaowocowała jakże pięknym utworem. No, powiem wam, że wy nigdy nie będziecie sami, gdyż macie mnie, macie nas, macie Bans, a już niebawem Bans Newsy, z których to dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć jeszcze przed godziną 13. Po nich obiecuję kolejna porcja hitów, a już teraz Promise Me, zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły m.in. wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
5: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
4: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano. A należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
4: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
4: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca i nigdzie nie będzie padać.
0: Reklama.
8: Znowu się zawiesił.
9: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
12: Mamy wtorek, minęła godzina 13, z tej strony Jędras, a to kolejna godzinka z Bounce Office. Już teraz Brighter Days, a tuż po tym nowość, nówka sztuka, Kasia i Faithless, także zostańcie koniecznie z nami.

I live with poison. I could bite like a tarantula.

Gaja i utwór Tu Van. Za tym projektem stoi holenderski producent Ben Odechu. Tak, wiem, może się źle kojarzyć. Oraz sam Armin van Buuren, który pod tym szyldem uciekał od radiowego popu w stronę mrocznego, monumentalnego trance'u z charakterystycznym, churalnym motywem. Słuchacie, Bounce Office to już 10 po 13, czyli ten moment dnia, kiedy pobiedni spadek energii potrafi się dać we znaki. No ale przypominam, że przecież dzisiaj Światowy Dzień Kawy, także nic nie zaszkodzi, jak machniecie sobie jeszcze jedną. No a wczoraj był też Światowy Dzień Jabłek, także może dla odmiany jakiegoś owocka. No w każdym razie czas jednak na gwałtowną zmianę klimatu, bo z holenderskich stadionów przeniesiemy się teraz prosto na warszawskie ulice. Przed nami jeden z najbardziej wyrazistych graczy na polskiej scenie rapowej, który w charakterystyczny sposób dla siebie komentuje luksusowe życie. Malik Montana i singiel Plain Jane.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamany w pół, odkąd otworzyłaś drzwi. Chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

0: ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.
1: Miły ATZ oraz Misza i utwór Chód. No i powiało troszeczkę. Gospodarz tego numeru po raz kolejny pokazał, dlaczego uchodzi za jednego z najbardziej wszechstronnych reprezentantów polskiej sceny grime'owej, no i rapowej. Mamy 27 po 13, a to oznacza, że do końca pracy coraz bliżej, słuchajcie, także głowy do góry, słuchacie Bans, no i jesteśmy tu po to, by umilić wam czas, no ale także informować, także wpadajcie na naszą stronkę bans.radio, gdzie możecie sprawdzić nadchodzące wydarzenia, no a także newsy. A już teraz zmieniamy ten chłodny klimat na coś zdecydowanie bardziej słonecznego. Także możecie założyć swoje okularki przeciwsłoneczne i jedziemy. Potężny ładunek latynoskiego house'u La Fuente oraz Boris Smith w singlu pod tytułem Cada Vez.

AC Slater i utwór Swingin, czyli szef wytwórni Night Bass. Po raz kolejny przypomniał, dlaczego nazywają go królem amerykańskiego bass house'u, łącząc ciężki dół z brytyjskim undergroundowym groove'em. No, przy tych dźwiękach można popłynąć i to głęboko. Słuchacie Bounce Office, to już 20 minut po do 14 oczywiście. No a to najlepszy czas na szybkie rozprostowanie nóg. No, przed finałową częścią tego popołudnia. Póki co zostajemy w głębokich, wyspiarskich rejonach, ale tym razem wjeżdża potężna dawka klasycznego grime'u z 2012 roku. Przed wami brytyjski raper Dotrotten i wyprodukowany przez trio TMS przełomowy singiel pod tytułem Overload.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Włoski duet Vinay i francuski producent Le Pedre połączyli siły, aby stworzyć utwór I Was Made. No i takie kooperacje to my lubimy. Ten numer to oczywiście nowoczesna, taneczna przeróbka wielkiego rockowego hitu I Was Made for Loving You zespołu Kiss z 1979 roku. No, szmat czasu, trzeba przyznać, ale teraz pora na coś bardziej aktualnego i Bans Newsy oczywiście, ale to za chwilę. Najpierw sprawdzimy, jak tam u was z czuciem, czyli Frankie Rizzardo, a potem coś o marzeniach od Ellie Henderson i Rogera Sancheza. Zostańcie z nami koniecznie!

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minersko technicznego, żeby sprawdzić, do czego tam mogło dojść.
1: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich klasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przepiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym dużo słońca i ciepło, miejscami nawet bardzo. Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. It's okay.

Minęła 14, wtorek i kończy się Bounce Office, a już teraz Bounce After Hours. Z tej strony mówił Jędras, no i ja już lecę, to by było ode mnie na tyle, natomiast wy zostańcie koniecznie, bo już teraz nówka sztuka i Can't Stop Dancing o Juniora Sancheza i Zoot Woman.

That first beat is right on time.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
5: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodziny.
4: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na zachodzie, czyli słowem mamy babie lato. Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym bardzo dużo słońca.
0: Reklama.
7: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach.

są nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Czego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
2: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
1: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych. Grozi im do 5 lat więzienia.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
1: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Maksymalnie 18 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 24 w Lubuskiem. Takie maksymalne temperatury. Dużo słońca, delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
2: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
4: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
2: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
1: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
1: Najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24. Dużo słońca, chmurzyć może się, ale delikatnie. Tylko na wschodzie i północy.
0: Reklama.
6: Znowu się zawiesił.
7: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
6: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

dojechaliśmy na miejsce. Dzwoni mama się spytać, czy w Lezor jest pięknie. A ja mówię jej, że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle jest świetnie. I że mamy tu termę i włoską pizzerię, że w ogóle to dzięki za ferię wbijamy się w hostel.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu się zawiesił.
3: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
4: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Marcin Krzamiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
7: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
8: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
7: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
8: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
7: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
6: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
9: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
6: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
10: Bounce! O pogodzie.
6: Dużo słońca, delikatne zachmurzenie tylko na wschodzie i północy. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24 stopnie, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
0: Reklama.
11: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Welcome to Dark Light Sessions.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.
1: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
2: Słuchasz seta
1: Olivera Heldensa.
2: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.

0: That's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoy the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Okay, ciao, adios, see you later.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. This is Iggy Night Radio.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Transportation portal initiated. Transfer to planet Perfecto begins in 15 seconds.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

I could bite like a tarantula.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Showtek.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Bounce.
1: Bounce. Twoje hity są u nas.
2: Spice.
3: Music.

0: To promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.